Królowie Życia. No tak, dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Kolejny czwartek, kolejny, no właściwie pierwsza dziewiętnasta w ten czwartek, ale kolejny czwartek i tak dalej, dobra. Polskie granie w Radio Szmo. Polska muzyka, polscy wykonawcy, czasem nie po polsku. Dziś obiecuję, będzie wszystko po polsku. Chyba, czekajcie, zerknę szybko. Nie, tylko dżingiel będzie jeden po angielsku, a tak reszta po polsku. Także ci, którzy znają dobrze angielski, no będą sobie mogli poćwiczyć znowu polski w słuchaniu, a ci, którzy nie znają, i tak wszystko zrozumieją. Dobra, 99,8 MHz to jesteśmy my, Radio Szmu, i tam nas możecie znaleźć. Jak ustawicie wasze radyjka w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen? A jak mieszkacie gdzieś dalej albo no, dalej, no na całym świecie? Możecie nas słuchać, to www.szmu.org.uk, szmu oczywiście pisane S-H-M-U. I tak samo, czwartek, godzina 19, oczywiście czasu londyńskiego, i bonus dla was, mamy powtórki. Powtórki są w soboty o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Także możecie nas słuchać, jeżeli nie traficie na nas w czwartek, możecie nas słuchać w sobotę albo w niedzielę. Tylko czasem powtórek nie ma. Czasem. No. Także zapraszam. A dzisiaj co w programie? No to dzisiaj mamy taki fajny jubileusz. Mamy 50. Dinozaury kombi. Wiecie co? Fajnie to brzmi. Dinozaury. A jak ja byłem małym gówniarzem, no to ja się bawiłem przy tym. Przy tych właśnie przebojach. Wiecie co to znaczy? No to znaczy tylko tyle, że jestem no dojrzały. Tak. Od czego zacząć? Może od Sławka Łosowskiego, bo to on założył akcenty w 1969 roku. A potem po dołączeniu paru innych muzyków, między innymi Tkaczyka, Waldemara, to przekształcili nazwę w kombi, i kombi powstało w tym momencie już w 1976 roku. I na początku grali muzykę taką w stylu jazz rock, fusion rock, coś takiego. Potem troszeczkę zmienili styl na taki electro rock i synth pop, dołączając właśnie takie organy, właśnie syntezatory, właściwie tak to trzeba nazwać, nie, albo organy elektroniczne, ale o takim właśnie charakterystycznym brzmieniu, takim zimnym brzmieniu, co mi się zresztą wtedy bardzo podobało. Zresztą dużo zespołów wtedy tak grało, właśnie używało właśnie takiej zimnej elektronicznej muzyki. No, a jeżeli chodzi o kombi, to całkiem fajnie mi to wychodziło. Słuchajcie, 50 stuknęło, bo mamy 2026 rok, kombi powstał w 1976 roku, i czekajcie, bo ja się muszę wspomóc w tym momencie moją literaturą fachową, tak nabazgraną na kartkach. I powiem wam tylko tyle, że artyści świętowali tą 50 podczas Polsat Hit Festiwalu. No i właśnie, zdradzili, co stało za sukcesem tej grupy. Nie to, że nie zawsze po prostu się ze sobą zgadzali. Czasem się kłócili, zresztą po drodze tam już teraz pod koniec był rozłam, powstało kombi przez jedno i potem powstało kombi przez dwa i kłócili się o prawa autorskie i tak dalej, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj po prostu świętujemy 50 zespołu kombi. No to dobra, jak 50 to oczywiście słodkiego, miłego życia.

No i tak się kończy słodkiego, miłego życia. Jeżeli chodzi o kombi, to właśnie tam były elektryczne gitary, elektryczne, elektroniczne klawisze. No i to chyba był pierwszy zespół ze znanych zespołów w Polsce, który wprowadził właśnie elektroniczną perkusję. I to było słychać. Zresztą tu całkiem fajnie mi to wychodziło, całkiem fajnie to brzmiało właśnie. To całe połączenie takiego synth-rocka. I takie to zimne brzmienie, ten głos też taki, no dosyć zimny. I brzmi to świetnie i spójnie. Zresztą nie dziwię się, że obchodzą 50, no bo 50 na scenie. No bo jak brzmiało to dobrze, tak brzmi dalej dobrze. Dobra, kochać cię za późno, to jest kolejny kawałek.

Tak, lata 80. to były tak zwane złote czasy dla zespołu Kombi. Oni wtedy wypromowali naprawdę bardzo dużo fajnych kawałków i bardzo fajnie. W ogóle fajne albumy wtedy wyszły. Zespół właściwie zakończył działalność ten pierwszy raz w 2003 roku. Właściwie pierwszy i nie całkiem zakończył, bo nastąpił wtedy rozłam. W 2003 roku zespół w składzie Łosowski, Skawiński, Tkaczyk i Pluta zasiadali jako jury w programie Talent Show Szansa na Sukces. I to był ich ostatni wspólny występ. No i co się potem stało? No i Skawiński, Tkaczyk i Pluta utworzyli zespół pod nazwą Kombi. I to dłuższe to było specjalnie, bo to przez podwójne. A natomiast Łosowski przekształcił się w Kombi Łosowski. No i tak się, można powiedzieć, zakończyła ta złota era tego zespołu. No a jeżeli chodzi o kolory, to mam jeszcze dla was Black and White. Gramy.

Tak jak słyszeliście, polskie granie. Wiadomo, gramy polską muzykę. Dobra. Rozpocząłem jakiś czas temu taki, powiedziałem, że cykl będzie takich pogawędek turystycznych. To nazwałem sobie tak, podróże te bliższe i te dalsze, czy bliskie i dalekie, jak chcecie. W każdym razie coś bardzo świeżego, bo byłem w niedzielę z Szymkiem, z moim synem, a tak ogólnie dżinglistą naczelnym, z radiem. Pojechaliśmy sobie na wycieczkę. I tak, nie wiedzieliśmy, gdzie jechać, stwierdziłem, jedziemy. No i wyjechaliśmy w stronę Edynburga. Minęliśmy Snowhaven i za Snowhaven zjechaliśmy ślimakiem w dół na starą drogę do Montrose. I stwierdziłem, dobra, jedziemy tam. Tam mam takie parę fajnych punktów do spacerowania. No ale jedziemy. No i minęliśmy Inverwerby, chyba tak się to nazywa. Albo bardzo podobnie. I po drodze zobaczyłem taki fajny szyld, transparent. Cafe at the Mill. Open today. I stwierdziliśmy, że wstąpimy. Wjechaliśmy na parking i powiem wam, nie rozczarowaliśmy się. Przepiękny przez wolontariuszy zrobiony ogród. Bardzo dziki. Bardzo fajne zrobione ścieżki. Słuchajcie, jakieś schodki, jak ławeczki, ze starych pniów powycinane grzyby. I co było fajne, to jest stary młyn wodny. I jest to otwarte, po prostu można to zwiedzać, można tam wejść do środka, zobaczyć, jak to wyglądało. Jest oczywiście kawiarenka. Jest bardzo fajny ogród warzywny, gdzie akurat było posadzone dużo cebuli. No, rozpoznałem akurat. No, jest tam fajny taki sad z jabłoniami. I co było fajne, bo był tam pszczelarz i zajmował się właśnie to, co myśmy widzieli, obserwowaliśmy, zajmował się tam właśnie pszczołami. Przy jednym z uli właśnie sprawdzał. Prawdopodobnie szukał królowych. Powiem wam, że było świetnie. Jeżeli chcecie, to możecie wejść na nasz profil na Facebooku, na Polskie Granie, i tam jest już umieszczony album z paroma zdjęciami, tak, żeby was zachęcić. Nie jest to daleko, bo to jest mniej niż godzina jazdy z Aberdeen, nawet nie, gdzieś koło 35-40 minut może, w zależności od tego, kto jak szybko jeździ. I miejsce jest naprawdę świetne. Jest jednocześnie dzikie i zadbane. W bardzo fajny sposób jest to połączone. I powiem wam jeszcze, tam jest taki fajny mostek, gdzie ja wiem, w dół może jest z 20 metrów i tam płynie to sobie właśnie rzeczka. Super, polecam dla wszystkich, którzy lubią spacerować właśnie wśród zieleni, a nie bardzo się lubią brudzić wśród takiej właśnie dzikiej zieleni, bo wszędzie są zrobione bardzo fajne i czyściutkie ścieżki. Także jeżeli chcecie, to polecam. Wyjeżdżacie z Aberdeen, mijacie Snowhaven, ślimakiem zjeżdżacie w dół na starą drogę na Montrose i tam jedziecie po prostu i zobaczycie fajne takie, naprawdę miejsce jest świetne. Mi się tak spodobało teraz, bo byłem tam dawno, dawno temu i tak przy okazji kiedyś tam, jak byłem, to widziałem pracujący ten młyn. Potem było bardzo długo zamknięte to miejsce i znowu jest otwarte i wiecie co? Warto. Warto, także polecam. A my wracamy do muzyki. Muzyka to teraz będzie troszeczkę inaczej. Będzie trochę połączone właśnie z kombi. Ale posłuchajcie. Pierwsze posłuchajcie.

No i tak sobie przeszliśmy do następnego zespołu. Tak, Skawiński i Tkaczyk, ci z kombi wcześniej, równolegle z graniem w kombi, założyli taki projekt Skywalker, dołączyli do tego projektu Kraszewskiej Horny. No i dołączyła do nich w 1994 Agnieszka Chylińska. No właśnie. Ta właśnie ona. To, co przed chwilą słyszeliście. Wtedy miała 18 lat i tak w ogóle jak, po tym, jak dołączyła, to zespół zmieni nazwę na ONA. I co? No i co? No i wtedy zaczęła się całkiem fajna kariera właśnie zespołu i Agnieszki Chylińskiej. Szybciutko, bo w 95, czyli rok po założeniu ONA, wydali album Modliszka. No i potem wystąpili od razu na 32. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W ogóle Modliszka, album Modliszka stał się właśnie bardzo dużym sukcesem komercyjnym. I kiedy to? Dwa lata później? Nie, rok później wydali chyba najbardziej znaną, inaczej, wydali album Bzz. Chyba z najbardziej znanymi przebojami właśnie NA. To, co przed chwilą słyszeliście, kiedy powiem sobie dość, to właśnie pochodziło z tego albumu. Następny kawałek jest z ostatniej płyty wydanej przed zakończeniem działalności, z płyty Mrok. Płyta została wydana w 2001 roku, a kawałek to Niekochana. Ale wiecie co, zaczniemy go od początku.

Niekochana, no tak. Słuchajcie, charakterystyczne brzmienie. W ogóle dosyć takie, powiedzmy, mroczne teksty i charakterystyczne brzmienie, jeśli chodzi o Agnieszkę. Ten głos, no jedyny chyba, jedyny taki głos na po prostu w polskiej scenie rockowej. Mam dla was jeszcze jeden kawałek, tym razem właśnie z debiutanckiej płyty Agnieszki Zieleńskiej. A dlaczego dziś, znaczy nie Agnieszki, tylko zespołu NA. Dlaczego dzisiaj wspominam o tym? O tym potem dowiecie się po dżinglu. A mam dla was modliszkę, czyli tytułowy kawałek właśnie z pierwszego albumu, debiutanckiego albumu zespołu NA.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: I to było tyle, jeżeli chodzi o język angielski w dzisiejszym programie. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił takiego łańcuszka szczęścia. Dlaczego zacząłem od kombi? Bo stuknęła mi 50. Dlaczego potem kontynuowałem to, jeżeli chodzi o ONA? Bo tam byli muzycy z kombi. A dlaczego teraz będzie już chylińska solo? Bo ONA rozpadł się w 2003 roku i potem Agnieszka Chylińska razem z dwoma muzykami zespołu już zerknę tylko na notatki, z perkusistą Kraszewskim i z klawiszowcem Hornym założyli nową grupę. To już było pod hasłem Chylińska, czyli grupa po prostu firmowa na jej nazwiskiem. I wiecie co? Powiem wam jedną rzecz. 23 maja w sobotę stuknęła Agnieszce Chylińskiej 50. No i mamy dwie 50. I to połączone takim bardzo ciekawym łańcuszkiem szczęścia. No to także pani Agnieszce życzymy 100 lat i żeby śpiewała dla nas tym swoim pięknym, anielskim głosem jak najdłużej. Jak śpiewa po prostu już z grupą Chylińska? Posłuchajcie, ja ci wszystko dam.

Ja ci wszystko dam. I to było nagranie z najnowszego, jak na razie, albumu Chylińskiej. W ogóle to wydała pod swoim nazwiskiem 4 płyty, z czego pierwsza płyta Modern Rocking w 2009 roku zdobyła status platynowej płyty i została sprzedana w ponad 45 tysiącach egzemplarzy. Kolejna płyta, Forever Child, z 2016 roku. Wow, ta płyta zdobyła status potrójnej platynowej płyty. Ponad 90 tysięcy egzemplarzy sprzedane. Kolejna płyta w 2018 roku to był Pink Punk. I ta płyta zdobyła status złotej płyty. Złoto oznacza ponad 15 tysięcy egzemplarzy. No i z tego właśnie albumu będzie dla was teraz kolejny kawałek. Kawałek to Schiza.

0: No i to jest dowód właśnie na to, że Agnieszka Chylińska potrafi też śpiewać bardzo spokojnie, melancholijnie i balladowo. Naszym solenizantom, czyli grupie Kombi i Agnieszce życzymy 100 lat i przynajmniej kolejnych 50 lat na scenie. No co ja? No ja z wami się już żegnam. Dziękuję za uwagę i mam pewien pomysł na przyszły tydzień, ale o tym za tydzień. A was zapraszam do młynu. Niech sobie, wiecie co, muszę zerknąć, żeby prawidłowo przeczytać to. Mill of Benholm. Tak się to dokładnie nazywa. Po drodze, na starej drodze do Montrose. Polecam. Miejsce naprawdę świetne. Ja tam na pewno wrócę. A na koniec mam dla was jeszcze jedną piosenkę Agnieszki Chylińskiej, ale to już po dżinglu. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Witajcie moi drodzy, przy mikrofonie Lidia Konar. Jak zwykle witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. W dzisiejszym śniadaniu usłyszycie materiał archiwalny pana Piotra Stępnia z Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen o Witoldzie Pileckim. Jest to postać tygodnia. Dokładnie 25 maja minęła 78. rocznica zamordowania tego jednego z największych bohaterów II wojny światowej, ochotnika do Auschwitz. 25 maja 1948 roku został on zabity strzałem w tył głowy przez komunistów w mokotowskim więzieniu. Tuż po postaci tygodnia będzie dekalog Polaka. Wyjątkowy tekst patriotyczny napisany przez Zofię Kossak-Szczucką w grudniu 1940 roku. Był to, można powiedzieć, kodeks honorowy dla Polaków pod okupacją. Chodziło o absolutną lojalność wobec Polski, postawę czynną, odrzucającą tchórzostwo, wygodnictwo i zwątpienie. W dzisiejszej audycji usłyszycie piękne wykonanie dekalogu Polaka przez pana Marka Bogaczewicza, byłego nauczyciela z Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Następnie będą krótkie informacje kulturalne oraz mini koncert życzeń. Pięknie zapraszam was, koniecznie zostańcie ze śniadaniem po polsku aż do godziny 10:00.

Postacią mijającego tygodnia jest Witold Pilecki. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu, w głębi Cesarstwa Rosyjskiego. Jego ojciec był tam leśniczym. Rodzina Pileckich trafiła do Rosji, ponieważ dziadek Witolda, Józef Pilecki, brał udział w powstaniu styczniowym, za co został pozbawiony majątku i zesłany na Syberię. Jako harcerz Witold Pilecki brał udział w obronie Wilna przed bolszewikami, a następnie trafił do oddziału ułanów dowodzonego przez słynnego Jerzego Dąbrowskiego Łupaszkę. Na wieść o wojnie polsko-bolszewickiej w lipcu 1920 roku ponownie wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. W sierpniu 1920 roku pod komendą rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego walczył w Bitwie Warszawskiej. Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie Pilecki odzyskał majątek dziadka, Sukurcze, niedaleko Lidy, na terenie dzisiejszej Białorusi. 7 kwietnia 1931 roku ożenił się z Marią Ostrowską, nauczycielką w miejscowej szkole. Wkrótce urodził im się syn Andrzej, a następnie córka Zofia. Pilecki był znakomitym gospodarzem. Jego dwór był wizytówką okolicy. Angażował się w działalność społeczną, założył kółko rolnicze oraz spółdzielnię mielczarską, której był prezesem. Założył również miejscową ochotniczą straż pożarną oraz stworzył i prowadził drużynę strzelecką spośród okolicznej wiejskiej młodzieży. Oprócz tych rozlicznych zajęć znajdował także czas na działalność artystyczną. Pisał wiersze i malował. Do dziś w kościele parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla Witolda Pileckiego. Ciekawostką jest, że sąsiadem Pileckich był marszałek Edward Śmigły-Rydz. Witold Pilecki otrzymał za swoją pracę społeczną i zaangażowanie społeczne Srebrny Krzyż Zasługi. Po wybuchu II wojny światowej Witold Pilecki był jednym z organizatorów konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej. W ówczesnym czasie zaczęły się pojawiać pogłoski o fabryce śmierci, jaką Niemcy urządzili w Auschwitz. Dziś wiemy, że na terenie obozu Auschwitz-Birkenau Niemcy zamordowali ponad 1 000 000 osób. Informacje o masowych morderstwach dokonywanych przez Niemców brzmiały na tyle niewiarygodnie, że postanowiono do obozu wysłać oficera wywiadowcę. Do tej roli na ochotnika zgłosił się Witold Pilecki. 19 września 1940 roku dobrowolnie oddał się w ręce niemieckie podczas łapanki na Żoliborzu, skąd pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego dostał się do Auschwitz jako więzień numer 4859. Podczas pobytu w Auschwitz wielokrotnie mógł stracić życie, kilkukrotnie bardzo ciężko chorował, a już pierwszego dnia został brutalnie pobity i wybito mu 2 zęby, gdy odmówił trzymania tabliczki z numerem obozowym. Obozowe przeżycia nie tylko nie załamały Pileckiego psychicznie, ale jakby dodatkowo mobilizowały do walki i do działania. Gdy już przygotował raport, mógł uciekać z obozu, jednak zdecydował się zostać, aby zorganizować ruch oporu w tym nieludzkim miejscu. Dokonał rzeczy niemożliwej i udało mu się połączyć wszystkie organizacje polityczne w jedną. Pilecki miał agentów we wszystkich strukturach obozu i uratował życie wielu osobom. Przygotował także plany wzniecenia powstania w obozie. Jego sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz, nazwane raportami Pileckiego, zostały przesłane do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ale spotkały się z całkowitą obojętnością. Podobny los czekał inne opracowania o zagładzie Żydów, na przykład raporty Karskiego. Zachodni świat wydawał się obojętny na ludobójstwo, które dokonywało się w Auschwitz. Gdy Gestapo zaczęło rozbijać

Jego organizację, Witold Pilecki, obawiając się aresztowania, podjął decyzję o ucieczce z Auschwitz. Dokonał tego wraz z dwoma więźniami, Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim, w czasie świąt wielkanocnych z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Okoliczności ucieczki były bardzo dramatyczne. Uciekali przez obozową piekarnię, której budynek częściowo znajdował się poza terenem obozu. Pileckiemu i jego kompanom udało się zorganizować tam pracę. Niestety, tego dnia w piekarni pojawiła się nowa grupa strażników, którzy zamiast jak zwykle udać się spać, sumiennie pilnowali więźniów. Ponadto pracownicy piekarni szybko się zorientowali, że Pilecki z kolegami nie są piekarzami. Postanowili rankiem donieść o tym kierownictwu. Również dorobiony wcześniej klucz do drzwi, przez które mieli się wydostać z obozu, nie zadziałał. Sytuacja była dramatyczna. Czas uciekał, a Witold Pilecki i jego towarzysze nie mogli już wrócić do obozu, gdyż tam czekały na nich egzekucje. Pilecki zachował jednak zimną krew. Udało mu się znaleźć łom, którym wyważył drzwi i cała trójka uciekła. Obozowi strażnicy oddali w ich kierunku strzały i Pilecki został lekko ranny. To jednak nie koniec przeciwności. Uciekinierzy dostali się do punktu kontaktowego, w którym mieli się schronić, czyli plebanii w Bochni. Jednak do proboszcza nie dotarł wcześniej łącznik, który miał go uprzedzić o ich przybyciu. Zdezorientowany ksiądz wziął Pileckiego i jego towarzyszy za niemieckich prowokatorów i odmówił pomocy. Pilecki, uciekając dalej, trafił do dworku w Nowym Wiśniczu, gdzie wyczerpany postanowił zaryzykować i poprosić o pomoc. Doszło wtedy do niewiarygodnego spotkania. Witold Pilecki poszedł do Auschwitz jako Tomasz Serafiński. Był to ciężko ranny żołnierz polskiego podziemia. Wszyscy sądzili, że Serafiński nie ma żadnych szans na przeżycie, dlatego zdecydowano się użyć jego dokumentów. Pilecki zapukał do drzwi dworku, powiedział gospodarzowi, że nazywa się Tomasz Serafiński, właśnie uciekł z Auschwitz i błagał o pomoc. Gospodarz odpowiedział, że on także nazywa się Tomasz Serafiński. Okazało się, że był to Tomasz Serafiński, pod którego przez cały czas pobytu w obozie podszywał się Witold Pilecki. Serafiński w dalszym ciągu działał w podziemiu. Zajął się więc uciekinierami i skontaktował ich z dowództwem Armii Krajowej. Witold Pilecki starał się, aby zorganizowano akcję ataku na Auschwitz, połączoną z bombardowaniem obozu, w którym wybuchnie planowane powstanie. Dowództwo AK nie zaakceptowało jednak planu, uznając go za nierealny do przeprowadzenia. Pilecki został włączony w struktury organizacji NIE, która miała za zadanie przygotowanie ruchu oporu w trakcie nadciągającej okupacji sowieckiej. Z tego powodu zabroniono mu udziału w Powstaniu Warszawskim. Nie potrafił jednak pozostać obojętny. Zgłosił się do walki jako zwykły szeregowy żołnierz, a później ujawnił, że jest oficerem i dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry 2 w tzw. Reducie Witolda. Po klęsce powstania trafił do obozu w Murnau, który oswobodzili Amerykanie i dostał się do 2. Korpusu Polskiego, generała Andersa. Generał Anders w osobistej rozmowie wydał mu rozkaz powrotu do Polski, aby realizował cele organizacji NIE i walczył przeciwko okupującym Polskę Sowietom i rodzimym komunistom. Pilecki stworzył siatkę, której udało się wykraść komunistom bardzo ważne dokumenty, m.in. umowę między rządem lubelskim a ZSRR dotyczącą stacjonowania w Polsce Armii Czerwonej, która pokazywała wyraźnie, że wszystkie koszty ponosi polska strona. Gdy w końcu komuniści trafiają na jego ślad i ustalono, że wkrótce zostanie aresztowany, otrzymuje rozkaz powrotu do Włoch. Po raz pierwszy w życiu Pilecki odmawia wykonania rozkazu, nie chcąc pozostawić rodziny. 8 maja 1947 roku zostaje aresztowany. Poddany z brutalnemu śledztwu, nieludzko torturowany, wyznaje żonie, że w porównaniu z tym, co spotkało go z rąk UB, poświęcił to była igraszka. Zostaje oskarżony o szpiegostwo na rzecz armii Andersa na podstawie zdobytych torturami zeznań. Sąd, którego skład był niezgodny nawet z ówczesnym bandyckim prawem, wydaje wyrok kary śmierci. Po usłyszeniu wyroku Pilecki wypowiada pamiętne słowa. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. 25 maja 1948 roku zostaje zastrzelony strzałem w tył głowy w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Przez wiele lat rodzina nie wiedziała nawet, gdzie znajduje się jego ciało. Dopiero w 2012 roku ustalono, że został pochowany w tzw. kwaterze na Łączce. Komunistyczni okupanci Polski postanowili, że pamięć o Witoldzie Pileckim na zawsze zaniknie. Jego nazwisko zostało objęte cenzurą. Jednak po wielu latach postać bohaterskiego rotmistrza odzyskuje zasłużoną chwałę. Jest dziś bohaterem młodzieży, patronem ulic i szkół. W wielu miastach znajdują się jego pomniki. Jego mordercy nigdy nie doczekali się sprawiedliwości w wolnej Polsce. Oskarżający go prokurator Czesław Opiński żył aż do roku 2004, ciesząc się opinią zasłużonego prawnika, a po śmierci został pochowany na Powązkach. Ironią historii jest fakt, że umierał w szpitalu znajdującym się przy ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego. Tego, który żył tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Rotmistrz Witold Pilecki, artysta, ułan, ochotnik do Auschwitz,
Powstaniec warszawski, żołnierz wyklęty. Postać tygodnia.

0: Słuchacie Śniadania po polsku w Szmuł FM. Już za chwilę usłyszymy Dekalog Polaka, słynny manifest patriotyczny autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej, który po raz pierwszy został opublikowany w grudniu 1940 roku w podziemnym piśmie Polska żyje. Wzywał on Polaków do wierności narodowej, odwagi i bezwarunkowej miłości do ojczyzny w trudnych czasach okupacji. Śmiało można rzec, że dekalog ten jest ponadczasowy. Dekalog specjalnie dla Śniadania po polsku w Szmuł FM przeczytał pan Marek Pugaczewicz, którego już na pewno kojarzycie. Były nauczyciel z Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen.
1: Dekalog Polaka. Zofia Kossak-Szczucka. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. Pierwsze, nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Drugie, nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Trzecie, pamiętaj, abyś w Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czwarte, czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną. Piąte, z wrogami Polski walcz wytrwale. Do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich. Szóste, walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Siódme, bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Ósme, zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Dziewiąte, nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Dziesiąte, nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. Warszawa 1940. Czytał Marek Bogaczewicz.

Drodzy słuchacze, w ubiegły wtorek obchodziliśmy Polski Dzień Matki, a z kolei w poniedziałek będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Dziecka. W związku z tym dla wszystkich mam już za chwilę muzyczny upominek. Piosenka Natalii Niemen Jestem mamą, a tuż po niej piosenka dla wszystkich dzieci, małe TGD i Dzień Dziecka. Wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co dobre, pociechy z dzieci, radości z wszelkich momentów przeżywanego macierzyństwa. A najmłodszym słuchaczom życzę, żeby dzieciństwo upłynęło im słodko, miło i przyjemnie.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Czas na krótkie informacje kulturalne. Dzisiaj wieczorem w Aberdeen, w kościele Our Lady of Aberdeen, wystąpi legendarny Maleo z okazji 40-lecia swojej działalności na scenie. Wstęp wolny, początek koncertu godzina 20, a dokładny adres miejsca, gdzie wystąpi Maleo, znajdziecie na plakatach, również na Facebooku Śniadania po polsku w Szmu FM. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Już wkrótce, bo w niedzielę 21 czerwca bieżącego roku w Aberdeen odbędzie się doroczna szkocka impreza Aberdeen Highland Games w Hazelhead Park. Po szczegóły odsyłam Was na stronę Aberdeen City Council. Wczoraj w Sir Duncan Rice Library na University of Aberdeen została otwarta wystawa Pearl Earrings Copyist Exhibition, która powstała przy współpracy Biblioteki Polish Association Aberdeen. Na wystawie można obejrzeć prace powstałe w ramach projektu Kierunek Literatura, Akademia Sztuki, inicjatywy pani Marty Surowiec. Uczestnicy warsztatów zrealizowanych w ramach tegoż projektu podjęli próbę interpretacji malarskiej jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł na świecie, Dziewczyny z perłą, autorstwa holenderskiego malarza epoki baroku Johannesa Vermeera. Wystawę można odwiedzać do 12 czerwca bieżącego roku.
0: Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do N.A. trafię. www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.
1: I czas na nasz mini koncert życzeń. Już za chwilę w naszym śniadaniu po polsku w Szmu FM usłyszymy Goję, którą na dziś sobie zażyczył nasz słuchacz, pan Piotr. Będzie to utwór Najlepsze czeka nas. Wybór świetny. Tak, jestem bardzo zaskoczona, że jeszcze niektórzy pamiętają o takim zespole jak Goja. Utwór Najlepsze czeka nas pochodzi z albumu, właściwie to promował album Widoki w październiku 2015 roku. Magda Wójcik, wokalistka zespołu i autorka tekstu tej piosenki, miała powiedzieć o tym utworze, że to swego rodzaju dojrzałe wyznanie miłosne, nie pozbawione jednak wątpliwości i rozterek. W tej relacji między dwojgiem ludzi możemy usłyszeć o chwilach zwątpienia i o momentach samotności, jednak ostatecznie tych dwoje ludzi nie wyobraża sobie bez siebie przyszłości. Drogi słuchaczu Piotrze, już teraz specjalnie dla Ciebie Goja i Najlepsze czeka nas.
5: Nie.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką od 8 rano. Radio Szmur FM.
1: Słuchacie śniadania po polsku w Szmur FM. Bardzo się cieszę, że nasz mini koncert życzeń wrócił na naszą antenę, ponieważ wybór macie taki bardzo szeroki i fajnie jest czasami posłuchać czegoś innego, tak dla odmiany. I tak nasza słuchaczka Ania prosi o piosenkę grupy Anawa pod tytułem Tańcząc w powietrzu. Być może niektórzy z Was znają tę piosenkę, ten utwór pod innym tytułem, jak Lino Skoczek, bo właśnie Grzegorz Turnę na płycie to tam umieścił cover tej piosenki pod nazwą jak Lino Skoczek. Dodam jeszcze tylko, że utwór Tańcząc w powietrzu pochodzi z jednego albumu grupy Anawa, nagranego wspólnie z Andrzejem Załuchą, którego zaprosił do współpracy współtwórca grupy Jan Kanty-Paluśkiewicz po rozstaniu z Markiem Grechutą w 1973 roku. Droga słuchaczko Aniu, już teraz dla Ciebie Tańcząc w powietrzu i zespół Anawa.

Moi drodzy, i czas się pożegnać. Od godziny 9 była z wami Lidia Konar. Bardzo serdecznie dziękuję panu Markowi Bogaczewiczowi za przepiękne wykonanie dekalogu Zofii Kossak-Szczuckiej. A wam, drodzy słuchacze, przypominam, że link do dekalogu już niedługo będzie na kanale YouTube i oczywiście na fanpage'u Śniadania po Polsku na Facebooku. Cóż, pozostaje mi tylko życzyć wam wszystkim, drodzy słuchacze, pięknej wiosenno-letniej pogody, oby słońce dopisało w ten weekend oraz kolejny tydzień. I do usłyszenia za tydzień o stałej porze.